Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa, Betukawa,